0: Channel 77.
1: Sa vas cenom mi je top, ekstra ste.
0: Samo hitovi.
2: Ovo leto.
3: Slušaj glasno.
4: Yo some guys, this is Bugel.
2: Channel 77.